kochanie, na brzegu morza stań. Niech morskie fale szumem zagłuszą.

Kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę Ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących na niej.

0: para festas, bailes e casamentos, aniversários e outros eventos, com os melhores preços da praça. Também servem almoço com buffet livre, viandas e marmitas para levar para casa, com aquela comida gostosa. Também tem lanches como X, pastel, enroladinhos e outros lanches. Tem muito mais, tem sorvetes, picolés, milkshakes, balas, salgadinhos e outros itens. Com excelente atendimento, atendimento familiar. Venha conferir Bar do Tonho e do João em Áurea, ao lado do Banco do Brasil. Telefone de contato: 54 991 27 23 87. Central Bar, Lanches e Sorvetes do Valdo e Márcia Kuzminski, ao lado da Farmácia da Tere. Venha conhecer o nosso ambiente familiar. Temos diversos tipos de lanche: X salada, X bacon, X calabresa, X coração, X frango. Temos pizza, Gróstoles e sonhos poloneses sob encomenda, pastel frito na hora e bebidas diversas. Venha conhecer e degustar esses sabores. Central Bar e Lanches, telefone de contato: 54 993003872. Marmoraria Grani Áurea, tudo em mármores e granitos em geral. Há mais de 20 anos trabalhando com mão de obra especializada e total experiência. Fabricamos bancadas de cozinha, pias de banheiro, soleiras, pingadeiras para sua obra. Revestimos túmulos e jazigos em geral. Atendemos Áurea e região. Peça já seu orçamento pelo telefone: 54 984 18 8978, com o Nelson Poggi. Desde já agradecemos sua preferência. Marmoraria Grani Áurea.
1: No Laboratório LaborClean, você conta com profissionais qualificados, aparelhos tecnológicos e modernos com métodos mais avançados e eficientes para garantir a máxima precisão no resultado dos seus exames. LaborClean faz bem para você, faz melhor por sua saúde. Em São João da Urtiga, no centro, em frente à praça. Em Áurea, no centro, em frente ao hospital. Laboratório LaborClean.
2: Promoções da semana na farmácia Centro Farma Áurea: repelentes Mosquite Off Spray com 200 ml, cotonetes Revitrate, toalha umedecida com 140 unidades, protetor solar FPS 30 com 120 gramas, enxaguante bucal Cepacol, produto AT9 para dores musculares nas articulações, combate câimbras e formigamentos causados por má circulação. Contamos com o ponto do Bradesco para pagamentos de luz, água e demais boletos com código de barra. Também contamos com o programa Juntos Doce Crédito. Venha trocar seus pontos conosco. Venham para a Drogaria Auriense, farmácias associadas.
3: No więc witamy Was jeszcze raz na tym programie Moment Polski. To dzień dobry wszystkim słuchaczom. Życzę Wam wszystkiego dobrego, dobrego końca tygodnia i tak, żeby wszystko Wam jak najlepiej poleciało w tym tygodniu. To dzień dobry od Artemia, dzień dobry Sylwino.
4: Dzień dobry Sylwino.
3: I co tak? Dzisiaj dało się znaleźć? No, bo dzisiaj jesteśmy w nowym studiu dla Radio Polska. Tak? Nie jestem więcej gdzie było, ale w drugim miejscu. Po drugiej stronie ulicy na rogu, na skina, tak? Róg to jest skina. No? Tak. To dzisiaj nas cieszy, że możemy być w takim nowym miejscu, Radio Polska, tak? Jeszcze nie jest dokończone wszystko, ale pomalu jakoś dokonamy. Daj. Daj, Heniek, dzień dobry, tam możesz siadać, czy nie? No co, mikrofon nie robi? No co to? Heniek, tutaj możesz siadać, tutaj w tę stronę, tak, bo tam cię live nie złapie, to nie będzie. Dzień dobry, Heniek. Tutaj możesz siadać sobie, bo chyba jeden mikrofon tutaj trochę nie... Mów tam co, Sylwino. O, Sylwino, powiedz coś tam. Mów co, uważam, czy mikrofon, czy tutaj...
4: No,
3: No co? Żeś się wystraszył.
5: A tutaj jest zalibowany.
3: No jak? Słychać? To mówi do góra? Tak? To mikrofony, to jakąś problemy, jakie radio, no terminada, kilka tudo meio improvisado. No vamos dar um jeito, tá? No to jak co sobota, my gramy zawsze, śpiewamy 100 lat dla tych wszystkich, którzy odbywały swoje urodziny, a specjalnie tych, którzy odbywają dzisiaj urodziny i jutro. To wam życzymy wszystkiego dobrego, szczęścia, zdrowia i błogosławieństwa Bożego. No wczoraj ktoś robił urodziny, miałem wygłosić, zapomniałem kto. No nie wiem, ale te 100 lat będzie tak samo warte, dobre? To Sylwino, zagramy 100 lat, posłuchajmy.

0: No to programom Polski, da Radio Polska zavrje. Mamy Alice Graal, to jest słuchaj ten program, tam Rio Branco. Jak tam teraz słychać dobrze muzykę? Bo nasze radio, my mamy tutaj w nowym miejscu, jeszcze nie jest dokończone wszystko, to trochę dziś i jutro nie będzie tak za bardzo tego, ale w poniedziałek my skończymy to wszystko poszykować, bo to nie jest łatwo. Bo radio to radio, wiecie jak to jest, nie? Ale pomalu jakoś zrobimy, pójdziemy do końca. Jak dobrze słyszysz, to mów mnie, to ja będę wiedział, czy co trzeba poprawić, czy nie tutaj, dobra? No to mamy też jeszcze słuchaczy, którzy słuchają ten program. Teresinia Skibińska, moja siostra. Kiedy tam te żabotikawy będą dobre do tego, to mów mnie, to pojadę do ciebie. Ja zawsze jadę do ciebie, jak żabotikawy są dobre, dostojawe. Tak, Tereska, to dobrze. Też Antoni Szacewski, tu należa do Leon, Lauro Popkiewicz, tam na linia Bajkora. Laurinio, trzymaj się guzika, dobrze? Nie, ty draniu, pomaluszko. Też Carlos Albina Skowroński na linia Mambira, Szwagry. Silvina, nie? Silvino. Później zagranie muzykę, tak?
1: Jo. Później zagranie na Karulka, tam jest muzykę dobre takie.
0: Aha. Też rodzina Majlinia Rio Ligeiro Galrama słucha ten program. Afonso Fitz też słucha ten program. Bardzo dziękujemy. I też tam na naszych przyjacieli z Lajadu Valeriano, Łukasz Pryczewski, do całej twojej rodziny. I wszystkiego dobrego wam, dobrze? Tu Alisa nam odpowiada, ta bomu są se skuta bem. To dobrze, dziękujemy. Henie, chcesz co mówić?
2: No chyba nie.
0: Nie, nic. No co, bo nie, to już nie, że spał tutaj nareszcie. A w piątek my mamy, jak nie będzie padać, grupę dzieci, 50 dzieci przyjadzie tutaj. Na turizm, tu do Aurie, Caminos Poloneses. Tak? To Silvino z Gaito, z Harmonią, jak nie będzie padać.
1: Kiedy?
0: W piątek.
1: Piątek?
0: Jak?
1: Semana kiedy?
0: Tak, na drugi tydzień.
3: 12, nieprawda?
0: Nie, 11, w piątek. 12 jest w sobotę. To tam falando ali em polonês, sexta-feira nós temos mais grupo de alunos que vem ali nos Caminos Poloneses, em torno de 50 alunos. E daí a gente está anunciando ali que os Caminhos Poloneses não pararam por enquanto, ainda estamos em ativa. E já estamos convidando o Silvino e o Henrique para tocar ali na sexta-feira, lá nos Caminhos Poloneses, principalmente no trenzinho e depois no Ognisco, né?
1: É lá nos Bambu.
0: No sítio dos Bambus, lá no seu Otávio Maria Szczyński, tá?
1: Abraço lá para o seu Otávio Szczyński.
0: No, to w piątek będziemy tam razem, aby rumot po tym lasie będzie się podnosił. Ta żmija tam może ucieknie, co je.
1: Ja się pilotuje dobrze ten trator, ma kiedy
0: no, bo tam jest żmija sukury, nie? Nie. Nie boisz się?
3: Nie.
0: Nie, ja też nie. A już ona zna nas tam, to nic nie zrobi. Taka wielka żmija. No to dobrze. No to będziemy, czekamy dzisiaj gości z Polski, może przyjdą niedługo tu na program. I też pewnie dzisiaj już przyjeżdża do Aurii nauczycielka języka polskiego z Polski. To będziemy mieli tutaj przez miesiąc Mikołaj będzie tutaj z jedną dziewczyną do Enklawa, organizacja Enklawa Polska w Brazylii. I tak będziemy jakoś szli do przodku, tak żeby to wszystko nie zagubiło, nie zginęło. Nie, Heniek, póki my żyjemy, Polska nie zaginie.
3: Nie zaginie.
0: Nie zaginie, no to dobrze. No to teraz zagramy jeszcze jedną muzykę. Silvino.

0: Polska. Mamy dzisiaj gości z Polski, to bardzo nas cieszy. Mikołaj już wszyscy znają, bo już było parę razy, trzeci raz teraz tu w Hauli, z parę dni. I też mamy, zapomniałem imię...
1: Koleżankę Janę, tak jest, naszą wolontariuszkę. Kłaniam się jak najbardziej Państwu po raz kolejny. Bardzo mi miło, dziękuję Ci Artemio, że nas zaprosiłeś. Cieszę się, że mogę po raz kolejny gościć w tej wyjątkowej, w tym też wyjątkowym gremium i na tej wyjątkowej audycji, jaką prowadzisz wytrwale jako Moment Polski. Bardzo, bardzo dziękuję Ci.
0: Już tutaj mamy najpierw tam z Polski i Józef Kryński tutaj nam napisał, przyjaciel z Polski, słucha ten program, co sobota.
1: Serdecznie pozdrawiamy Józefa, naszego rodaka, oczywiście jak najbardziej, tak, tak jest.
0: No to dobrze. No jak wiesz, co masz do mówienia, to będziemy...
1: A no z przyjemnością. Ostatnie dni, jak przyjechaliśmy, mieliśmy przyjemność być tutaj teraz w Auri, to ostatnie dni takie chłodne były, tak chłodno nas Auria, znaczy gorące serca Polaków nas przywitały, ale jakaś taka pogoda chłodna.
0: No ale jeszcze na tym tydzień, w poniedziałek pewnie mówi, że będzie mróz tutaj. To...
1: Mróz ma być, ale co, ma być minus, czy ma być...
0: Nie wiem jak, minus może nie, ale...
1: Bo u nas mróz, to jak jest minus, jak jest... No, jak woda zamarza, to wtedy mróz.
0: Jak woda zamarza, to musi być...
1: Minus, poniżej zera, tak. Ale tym razem mówicie, że nie będzie, tak? Nie będzie aż tak źle, będzie plus jeden, plus dwa. Noce zimne, dni cieplejsze, słońce jak wyjdzie, to grzeje, ale chłodno, ale jest chłodno. No to kiedy to przyjdzie, te brazylijskie słońce?
0: No, 20... Nie, 15-14 dni.
1: O, akurat,
0: już
1: super.
0: Już lato.
1: No to przywitamy wspólnie ten gorący czas.
0: Ale nieraz jeszcze później w październiku da mróz.
1: Jeszcze tak. To tak jak u nas się mówi w marcu, jak w garncu, tak. Że przeplata. A tutaj widzę, że macie październik taki przeplatający. Tak. Tak. A my jako fundacja po raz kolejny przyjechaliśmy dalej pracować z wami na waszą rzecz. Ty, Artemio, oczywiście z nami pracujesz, działasz, za co dziękuję, razem z Arlindo oczywiście i wieloma też innymi wspaniałymi osobami. No i dalej łączymy, dalej pracujemy nad tym, aby wam tutaj, Polakom, żyło się lepiej, aby otworzyć wam możliwości do połączenia się z Polską, ale do takiego faktycznego połączenia. Otwieramy możliwości takie, żebyście mogli państwo przyjechać, możecie państwo liczyć na nasze wsparcie w tym, jeżeli będziecie chcieli przyjechać, uczyć się w Polsce czy pracować. Nasza fundacja państwu z przyjemnością pomoże, więc zapraszamy do kontaktu. Również jak są tutaj imprezy, czyli u nas imprezy to festa, to zabawa, ale imprezy u was to firmy, czyli jak są tutaj firmy polskie, polonijne, to też zapraszamy do kontaktu, bo łączymy je z polskimi. No i właśnie, no i to jest, to są działania, przyjechaliśmy dalej pracować, rozwijać i żeby Polonia brazylijska była jeszcze bliżej Polski, tak jest.
0: Trazer talvez empreendedores da Polônia para cá e também fazer talvez excursões mais tarde. Quem vai querer ir para a Polônia, quem sabe com a passagem paga, talvez metade, e a estadia lá daí seria sem custos daí. Então é um projeto longo e solito, temos que ir devagar e amanhã ou depois vai dar tudo certo. E também, quem sabe, até ele trouxe ali para nos comentários os produtos da Polônia. E eles têm um projeto com o governo polonês, se alguém quiser, quem sabe, depois colocar a venda ou fabricar também.
1: Tak, czekamy na opinię, zapraszamy też do próbowania, żebyśmy mogli my poznać oraz firma Aksam, która właśnie jest właścicielem marki Beskidzkie, żeby mogła poznać opinię, wasze opinie, jak wam tutaj smakują te przekąski, te przysmaki, które przywieźliśmy, tak jest.
0: Daí foi trazido ali para o pessoal vir, talvez ali conversar com eles e na casa ali degustar, comer ali para ver se é bom e dar suas opiniões ali, né? E para nós seria muito importante de alguém pegar e investir, né? Porque o governo polonês hoje está assim aberto com as polonesas no Brasil. Principalmente a Via Centenário Carlos Gomes, onde há mais porcentagem de polonesas. Então vamos trabalhar junto, vamos ajudar ali. E vamos seguir adiante. Quem sabe Amanhã depois vamos comprar mais produto, que a erva mate já está sendo comercializada lá na Polônia, aqui do tio Tomás. Cuias, bombas e quem sabe amanhã talvez alguns outros produtos, que nem açúcar, quem sabe...
1: Odwiedzimy niedługo tio Tomas, zakład, tak, rodzinę tamtych braci, porozmawiamy o dalszej współpracy, jak najbardziej.
0: Pedimos ajuda, quem tiver interesse em algum negócio ali, poderá conversar comigo, com a Lindo, ou direto ali com...
1: No oczywiście. Czy Arlindo, czy ty, czy przez Artemio, czy przez do nas, jesteśmy zawsze, nasze drzwi są otwarte. Właśnie słyszałem, że dzisiaj prezes Braspolu, czyli Arlindo, pojechał odbierać nauczycielkę chyba, tak?
0: Może jeszcze jak zdąży, to przyjdzie.
1: To jeszcze przyjdzie, super, ekstra, ekstra.
0: Chyba do Chapecó pewnie pojechał.
1: Chyba Pasofundo.
0: Pasofundo.
1: Ale to nie wiem, to tak, tak mi się obiło uszy, ale nie ale jestem pewien. Chapecó,
0: Pasofundo,
1: to tak, jest... podobny, podobny czas, podobna odległość.
0: No to bardzo nas cieszy i będziemy mieli dużo pracy.
1: O tak, tak, tak. Dużo nowych też spraw, tematów. Zawsze jak przyjeżdżamy, to przyjeżdżamy po to, żeby coś popracować i wykonać postępy. Raz większe, raz mniejsze. Różnie to bywa, ale jesteśmy zadowoleni z naszej pracy, bo przynosi widoczne powoli efekty. Bez pracy nie ma kołaczy. Się pracuje, a później są efekty.
0: No, tak. Pomali, powoli,
1: tak jest. Teraz trafiliśmy na taki, widzę, gorący okres. My oczywiście jako fundacja i daleko jesteśmy od polskiej polityki, bo my jesteśmy apolityczni całkowicie, jak i zarówno jesteśmy apolityczni, czyli nie mamy nic wspólnego ani z polską polityką, ani tutaj z politykami tu w Brazylii, ale widzimy, że trafiliśmy w okres taki wyborczy, tak? Że teraz są wybory chyba, jak przyjechaliśmy. Teraz macie wybory.
0: Za miesiąc. Daję o trabalho deles, ale nie tem nada a ver com a política, nie tanto na Polonia, nem aqui. Então, esse ano nós temos eleições aí para escolher o presidente, deputados e os governadores, mas o nosso trabalho é apolítico, fora da política. A gente trabalha com todos, seja de um lado, do outro, do terceiro, o trabalho será feito com todos da mesma forma. Tá? Poteramos a música, zagramy?
1: No, oczywiście, zagrajmy. Dawno nie miałem przyjemności na żywo posłuchać. No.
0: Essa música oferece para minha neta, que amanhã faz aniversário, 15 anos, né? Nossa sonoplasta. Ah, parabéns. Ah. E Silvina vai tocando a música, bem caprichada. Puxa, puxa, puxa, puxa.

0: No, program Moment Polski na Radiu Polska z Auri. No proszę, jeszcze Mikołaj, a pani nic nie powie? Nie?
1: Janeczka dzisiaj nas
0: wspiera. Bo może tak coś jest. Mówić. Tak?
2: Dzisiaj wspiera
0: nie,
2: nas tak jest.
0: Na drugą razu.
2: Zakulisowego. Wdraża no, się, że tak no, powiem, no, oczywiście. No. A co do, co mogę ciekawego powiedzieć? No właśnie tutaj rozmawiamy, że teraz weekend, teraz wydarzenia będą, bo przez ten weekend, ponieważ jest święto też niepodległości, prawda,
0: tak.
2: W Brazylii.
0: Poniedziałek.
2: Tak, więc teraz jest poniedziałek wolny chyba, wolny od pracy.
0: Tak, od pracy.

0: Cywalnej.
1: No i są, teraz widzę, że zauważyłem, że w Auri i w ogóle w Brazylii to tak jest świątecznie i są parady różnego rodzaju,
0: no tak, aha.
1: Nawet chyba parady wojskowe gdzieś widziałem, tak?
0: Tak, marsze.
1: Marsze, aha. Wojskowe, parady. A tu co, w Erechim też były? Czy?
0: Jutro będzie, jutro do południa będzie.
1: Tak?
0: Z dziećmi ze szkołów.
1: O!
0: Dziećmi i też nasza grupa drogów i też Braspol.
1: Tu w Auri Braspol? Czy w,
0: tak, w Auri? Auri. Braspol też.
1: Super.
0: Tak.
1: I o której godzinie? Pierwsze słyszę.
0: Kie ora ja mają desfile, Sofie? Os. Kie ora desfile mają?
2: A Wojtma,
0: z ósmej będzie.
1: Tam o ósmej.
0: Z góry.
1: Na dół.
0: Na rynek.
1: To tak jak z 11 listopada, piękne święto tutaj, tak. Po polsku, tak, jak cała aura była biało-czerwona, cała, piękne.
0: Tak, tak.
1: No i miejmy nadzieję, że w tym roku też będzie.
0: Grupa Rysowia, też Braspol, nasze drogi też będą. I też garbusy kto ma. Ja nie będę mógł, bo będę tam na imprezie jutro. Bo jak nie, to
1: nie przyjedziesz tym polskim garbusem, szkoda,
0: bo
1: szkoda.
0: My zawsze później na ostatnie to garbusy.
1: Fajnie, fajnie, super, ekstra. A w Erechim była jakaś parada wojskowa?
0: Będzie w poniedziałek.
1: Poniedziałek?
0: Poniedziałek, bo moja córka tam uczy, to będziemy jechać.
1: Ale to
0: rano.
1: Wojskowa parada? Czy?
0: Nie, dziećmi.
1: Dziećmi.
0: Wojsko też pomaga, ale...
1: Nie, bo gdzieś widziałem, no właśnie.
0: A wojsko to pewnie tam w Brazylii.
1: Porto Alegre.
0: Porto Alegre i São Paulo.
1: Tak, rozumiem. Mhm. Czyli taki oto świąteczny czas. Trochę zimny, ale świąteczny.
0: Świąteczny. No. Terminou muzyka, no? Pascala? No to...
1: To można przetłumaczyć to, co mówiłem.
0: Está conversando ali que segunda-feira feriado, aqui na Itita não se trabalha, porque feriado, e que é importante, é uma data importante da independência do Brasil. E...
1: Tak jak my mamy 11 listopada,
0: tá, nie podemos posto. Lá eles têm dia 11 de novembro. E ali também se faz dia 11 de novembro sempre a caminhada ali, seria uma data que nem aqui 7 de setembro, né? A Polônia ficou livre da opressão das três divisões. Então também é uma data importante, dia 11 de novembro, e aqui também se faz comemoração.
1: Tá. Pravda.
0: My zostaliśmy wolne i Polska też.
1: I Polska też, tak jest. Pewnie trochę w innych czasach, pewnie w innych latach, ale tak.
0: No, ale teraz będziemy prosić tak, żeby to...
1: Żeby zostało.
0: Zostało, tak, tak, bo...
1: Tak jest.
0: Ale Brazylia, nie wiem, może się poprawi, dobrze.
1: No, będzie dobrze. No, ważne, że Polacy w Brazylii tutaj wszystko dobrze trzymają i wszystko jest dobrze. To najważniejsze.
0: Dobrze guzika, by się nie urwał.
1: Dokładnie. Najważniejsze.
0: Reszta to już nie, Sylwino. Ja miałem takiego strika, był brat mojego ojca, to mówię, trzymaj się guzika, żeby cię się nie urwał.
1: No, jak się trzymamy, to
0: spodnie
1: to nie spadniemy, ani spodnie nie spadną, ani my nie spadniemy.
0: No, tak.
1: Dobrze, świetnie.
0: No to my mamy jeszcze, jak będziesz tutaj te parę dni, nie wiem, wiele dni,
1: będę jeszcze
0: więcej,
1: wiele dni, tak.
0: To my mamy tutaj dużo pracy, tak? Musimy jechać do Centenario, Carlos Gomez.
1: Porto Alegre.
0: Porto Alegre też, pomocniamo.
1: Musimy dotrzeć tutaj z Auri, ale musimy podocierać do wszystkich polskich społeczności.
0: Tak.
1: No i oczywiście zapraszamy do kontaktu wszystkie te organizacje, przedstawicieli organizacji czy osoby, które działają na rzecz polskości. Zapraszamy do kontaktu z nami. Będzie nam łatwiej Was znaleźć i łatwiej do Was dotrzeć i wspólnie razem pracować na rzecz rozwoju i lepszego życia tutaj Was, Polaków, lepszych możliwości, większych możliwości połączenia z Polską.
0: To Lucas, daí semana que vem, não sei, talvez na quinta, se não chover, a gente vai aí para o Valeriano, a gente vai ver ali o monumento ali dos imigrantes no cemitério. Quem sabe depois demos um pulo lá na tua casa, na casa do teu pai, que ele assim é um dos mais antigos lá do Valeriano e sabe um pouco mais da história do Valeriano. Eu preciso pegar mais uns dados, daí quem sabe a gente quinta-feira... Eu te mando no WhatsApp ali, o quarto ou quinta a gente dá um pulo aí no, centenário, depois a gente vai pro Valeriano. Do Valeriano depois podemos ir para Carlos Gomes daí.
1: Carlos Gomes, tá?
0: Hoje os Valeriano pegamos na Carlos Gomes.
1: Ah!
0: Centenário, Valeriano e Carlos Gomes.
1: Super, super, jak najbardziej tak.
0: Bardzo dobrze. Pode preparar um chimarrão lá, tá, Lucas?
1: O, chimarrão, dawno nie piłem.
0: Tá?
1: Muszę się napić.
0: No.
1: Nie jestem w Brazylii, to więcej pali... Ostatnio piłem tego w Polsce, w Warszawie, tego chimarą. Tutaj.
0: No ja widziałem nieraz tam moje.
1: Tak, dokładnie. Pijemy często, Francji, tak, promujemy Francję, my pijemy. Tutaj nasz zespół fundacji pije. I nie tylko, i nasi sympatycy dzielimy się tym. Dzielimy się tym zwyczajem, dzielimy się też właśnie wszystkimi niezbędnymi przyrządami, które są potrzebne, czyli kują, bombilą. To wszystko to, co dzielimy się tym, co jest potrzebne, żeby przygotować naczynia, czy te słomki, jak to się mówi, bombila, po polsku to tak, znaczy, no, po polsku też bombila prawidłowo.
0: Bomba,
1: czasami w uproszczeniu w Polsce można nazwać słomka taka, ale tak, prawidłowo bomba, bombila. No i oczywiście dzielimy się z tym wszystkim, z naszym jak najszerszym gronem. No i właśnie się śmieję, uśmiecham się do siebie, bo ostatnio tutaj nawet czasu nie było, żeby się napić.
0: No.
1: Żeby się napić tego chimarrão tutaj w Brazylii. Więcej tego czasu się śmieję jest w Polsce, żeby się napić, tak, żeby celebrować.
0: Como já vai, a nossa erva lá para a Polônia, então o Micoa disse que seguido eles tomam chimarrão lá com o grupo ali da organização da Enclava Polska. Eu vejo seguido os vídeos ali tomando chimarrão lá, e parece que virou o Rio Grande do Sul a Polônia, tradição gaúcha.
1: Tá, é, gaúcha, tá.
0: Este movie, že tutaj vau, nie dá um času vypít chimarrão, ale... Byle dnia wieczorem tam pojadę, to wezmę.
1: To o, trzeba. Rano, najlepiej rano, bo wieczorem to nie, bo później spać nie mogę.
0: Ja śpię.
1: A mnie nosi później, ja muszę rano pić.
0: No rano, no może kiedy rano pojedziemy tam.
1: No i dobrze, i się napijemy, super. No,
0: kuj, chimarrão.
1: Ale muszę powiedzieć, że jak mnie Arnindo przyjął na lotnisku, na tym, nie na lotnisku, tylko tutaj na dworcu, bo przyjechaliśmy omnibusem, to przyszedł też z kują, przyszedł z chimarą, no. Więc miałem przyjemność się napić, tak?
0: Napić, tak.
1: Tutaj to dobrego.
0: Dobre, to dobre. No, Sylwino, bo nie te uszy nie spał tutaj nam. Nie jeszcze? No to grajcie, no nie to. Nie za uszy ciągle, żeby obudzić, czernie później tu spał, no to... No to dalej.

0: No, program Moment Polski na Radio Polska Zauri 87.5 FM. To bardzo dziękujemy Wam za słuchanie tego programu. Izabelę Żylak-Morawskiej się obudziła. Tak spałaś, Izabelę? Co? Albo kurczakom jeść dawałaś? Tak? Kurczaki, cielaki, proszaki, gęsioraki.
1: Trzeba było zadbać o swój inwentarz żywy, tak jest.
0: Wszystko już, no to wszystkiego dobrego Ci dla całej Twojej rodziny, tak, Izabel? Izabel Żylak-Morawska na zawsze też słucha program, co sobota, to bardzo Ci dziękujemy, wszystkiego dobrego, tak? Dobrego końca tygodnia i tak dalej. Też mamy jeszcze tutaj João Maj i Teodoro Marczewski na linii Rio de Janeiro. Też słuchają ten program, bardzo dziękujemy. I też Guerino i Rosa Mikłański i Gabriela Grzegorzewski. To bardzo dziękujemy za słuchanie tego programu. Bo mamy wszyscy Polacy prawie, którzy słuchają program. Oni mnie na ulicy mówią, może ja tutaj... Nie,
1: od razu nie, szybko pogadam.
0: No, bo nie, to na drugi dzień mnie za uszy ciągają tu na ulicach. No to dobrze. No to jeszcze raz zapraszamy Was na festę. Mais uma vez um convite para a festa amanhã ali na comunidade do José Patrocínio Lajá do Leão. É perto ali, da 3 km, conhecido por Saracura. Estamos... É Lajá do Leão, tá? Quem quiser churrasco pode adquirir ainda hoje sua ficha comigo no Bar do Tônio ou também com o presidente Osmar. E amanhã também às 8 horas começa a venda de carne, daí quem não conseguir comprar hoje poderá ir amanhã cedo que haverá carne para vender, tá? Às 10h30 Santa Missa, meio-dia almoço e depois... Bingo, e depois do bingo, matinezão e com o grupo Auriense de Áurea. Todos estão convidados. E também não vai faltar a cervejinha gelada, tá? Se vai estar quente ou tomar, se vai estar frio, também vamos beber cerveja, tá? Né, Silvino? E também convidamos hoje à noite baile no clube, baile da Erva Mate, um baile tradicional que se faz há muitos anos. E por muito tempo ficou abandonado, não se fazia mais. Mas agora o conselho do clube, Princesa Isabel, a gente está resgatando um pouco do passado. Tá? Então convidamos hoje todos para o baile da Erva Mate em Áurea. Diz, mas a empresa tem que baile da Erva Mate em Áurea?
1: Dzisiaj, tak, to właśnie, tak? 22.
0: Tak.
1: A daleko to jest? Daleko?
0: Nie, tutaj na przeciw, kiedy muzeum. A, drugiej strony.
1: Na przeciwko muzeum?
0: Tak, na drugim piętrze.
1: Ten princes?
0: Tak, Princesa Izabela.
1: Na
0: górę, to trzeba w drugą stronę tam wchodzić, do góry.
1: Aha, to tam jest bal.
0: No to już możecie iść tam i poznać. No.
1: Arlindo mówił, zapraszał nas dzisiaj, więc mamy tak, mamy się tak. Tam pojawić. Aha. Tak, tak, tak.
0: No to możecie iść razem z nim, to będzie...
1: Tak, tak, będziemy
0: ja nie
1: dzisiaj
0: pójdę, 22. Bo moja córka będzie pracować, żyć to wnuki będą tam w domu, musimy pilnować ich w domu.
1: I do której taki bal trwa?
0: Do jakiej czwartej godziny.
1: O, noc. No fajnie, to wesoło.
0: Trzeci, czwarty, tak, aha.
1: I co, tak można, jak tam się trzeba ubrać, tak elegancko, czy...
0: Nie, tak, jak to ma...
1: Czyli taka dyskoteka, taka zabawa, taka...
0: Tak, fajnie, takie grają tam i tańczą.
1: No to fajnie, fajnie, no. fajnie, tak.
0: Najwięcej to idą na, jak dzisiaj kto ma traży gałusiu, to ubierają się, ale nie wszyscy. Nie
1: słyszałem, Arlindo mówił, że woła dzisiaj nie będzie, że kolacji tam nie ma.
0: Nie ma, no, nie ma kolacji. No to nocą zapraszamy Was.
1: A, dziękuję, dziękuję. A jutro mam nadzieję, że będę miał przyjemność na bawić się na imprezie.
0: Arlindo też pewnie pojadzie tam. Ja mu zapraszałem go.
1: Tak,
0: bo nie
1: tak.
0: Wiedział, czy wy pojedziecie, czy nie, ale możesz się skontaktować.
1: Nie wiem, jeszcze nie rozmawiałem, ale zapraszam, ale z przyjemnością oczywiście się pojawimy. Czy jeżeli zostaniemy zaproszeni przez Arlindo, czy przez ciebie, to z przyjemnością przyjdziemy.
0: Ale można jechać tam i tu.
1: Na pewno z przyjemnością będziemy świętować. Jak zostaniemy zaproszeni, to z przyjemnością się pojawimy.
0: Tam jakbym knapy, jak tutaj mówił Polacy, knapy. To ja się uczyłem, tam była szkoła, później szkołę tam zamknęli. I zrobiliśmy taki mały klub do imprezy, do festy,
1: super.
0: Do wszystkiego.
1: No i fajnie, i dobrze, i ma drugie życie.
0: Tak, dla dorosłych.
1: No. Kiedy młodzi się uczyli, to się uczyli, a kiedy weszli w dorosłość, to no, ta sala też się dostosowała do dorosłości i dla dorosłych jest miejscem do zabawy.
0: I też mamy w kule gramy tam.
1: A, to tam na dole.
0: Tam.
1: No, w kule. A dzisiaj będą grać w bocie?
0: Dzisiaj nie, dziś jutro nie, bo jak mamy imprezę, to nie da, bo może jaka kula w tego i wypadnąć z tego i potuć kogoś. Nie. Dziś jutro nie. Ale w niedzielę po południu zawsze tam się gra w kule.
1: Tak? No to fajnie, bym pograł z przyjemnością też, sobie przypomniał. Tak. Bo ostatnim razem to właśnie też z Arlindo grałem, ale to już jakiś czas temu. To już jak byliśmy ostatni raz, ostatnim razem byliśmy.
0: To już półtora
1: dużo
0: roku.
1: Czasu, tak. No rok co najmniej, tak. Około roku, tak.
0: No to jutro się spotkamy tam.
1: Mniej niż rok, tak.
0: Na imprezie. To ja się podziewotało za pojadory, za Jagora. Reklamy.
2: Consultório odontológico do cirurgião dentista Daniel Antônio Prechoa. Um novo espaço para você cuidar da sua saúde bucal em Áurea. Atuando nas áreas de cirurgia, extrações, clareamento, tratamento de canal, limpeza, restaurações, periodontia e próteses dentárias. Localizado na Rua Matriz, 584, em frente à UBS, em Áurea. Entre em contato pelo telefone WhatsApp, pelo número 98445-6403 e agende sua consulta. Inscrição CRORS 30939.
3: Bar e restaurante do Tonho e do João em Áurea, antigo bar do Cuiava. Distribuidor de bebidas para festas, bailes e casamentos, aniversários e outros eventos, com os melhores preços da praça. Também servem almoço com buffet livre, viandas e marmitas para levar para casa, com aquela comida gostosa. Também tem lanches como X, pastel, enroladinhos e outros lanches. Tem muito mais, tem sorvetes, picolés, milkshakes, balas, salgadinhos e outros itens. Com excelente atendimento, atendimento familiar. Venha conferir Bar do Tonho e do João em Áurea, ao lado do Banco do Brasil. Telefone de contato 54991272387. Central Bar Lanches e Sorvetes do Valdo e Márcia Kuzminski, ao lado da Farmácia da Tere. Venha conhecer o nosso ambiente familiar. Temos diversos tipos de lanche: X salada, X bacon, X calabresa, X coração, X frango. Temos pizza, gróstoles e sonhos poloneses sob encomenda, pastel frito na hora e bebidas diversas. Venha conhecer e degustar esses sabores. Central Bar e Lanches, telefone de contato 54993003872. Marmoraria Grani Áurea, tudo em mármores e granitos em geral. Há mais de 20 anos trabalhando com mão de obra especializada e total experiência. Fabricamos bancadas de cozinha, pias de banheiro, soleiras, pingadeiras para sua obra. Revestimos túmulos e jazigos em geral. Atendemos Áurea e região. Peça já seu orçamento pelo telefone 54984188978 com o Nelson Poggit. Desde já agradecemos sua preferência. Marmoraria Grani Áurea.
4: No Laboratório Labor Clean, você conta com profissionais qualificados, aparelhos tecnológicos e modernos com métodos mais avançados e eficientes para garantir a máxima precisão no resultado dos seus exames. Labor Clean faz bem para você, faz melhor por sua saúde. Em São João da Urtiga, no centro em frente à praça. Em Áurea, no centro em frente ao hospital. Laboratório Labor Clean.

0: Ma onde.
1: Mówić.
2: Teraz radio.
1: No teraz radio, godzina polska, moment polski.
2: I tak jest.
1: I jeszcze mamy tutaj coś do mówienia może.
2: Och, tematów i sposobności, jak to się ładnie, jak to mówicie tutaj, sposobności do rozmów wiele. Tematów i tak jak mówię, i o czym rozmawiać. Naprawdę tego. Tylko pytanie, jakiego tematu się będziemy chcieli dotknąć, bo właśnie tych tematów jest wiele, a jak poświęcimy uwagę, lepiej poświęcić poświęcić uwagę danemu tematowi, go omówić dogłębnie, a później przejść do kolejnego. Myślę, że tak najlepiej. Więc powiedz mi, drogi Artemie, o czym byś chciał dzisiaj jeszcze z nami porozmawiać?
1: Dzisiaj co bym jeszcze porozmawiali? No ma te plany, gdzie mamy jechać, po co, po na Centenario, do Carlos Gomez, do Porto Alegre.
2: Tak, no właśnie, czekamy na te Porto Alegre, tak, też tam do domu musimy odwiedzić taki dom polskiej społeczności. Zresztą słyszałem, że twoja rodzina też tam działa.
1: Tam i moja córka, tam moje wnuczki tańczą, w grupie polskim.
2: Zresztą twoja rodzina jest bardzo zaangażowana we wszelkie co polskie, bo co nas bardzo cieszy, bo tu też twoja wnuczka po drugiej stronie ekranu.
1: Ona też tańczyła, to grupa Wrocławia.
2: Auresowia, tak, pamiętam, już teraz wszystko
1: i
2: pamiętam.
1: I moje córki też wszystkie tańczyły tu w Auresowie, jak byli w domu.
2: No to super,
1: i
2: super.
1: I ona teraz mieszka w Porto Alegre, jest tam w Sociedade Polonesa, gdzie mają też grupę tańca. I oni chcą teraz też coś więcej może
2: rozwijać oczywiście,
1: język polski, jakiego nauczyciela z Polski albo...
2: Bo w Porto Alegre nie ma nauczyciela polskiego.
1: Nie ma. I tam mamy księdza w taka parafraje Matki Boskiej Częstochowskiej, to jest Polaków.
2: Tak.
1: I ksiądz tam pracuje, Zdzisław Marczewski z Polski, gdzie on tu pracował w Carlos Gomez, był dużo lat. I teraz w Porto Alegre je przez parę lat pracuje. To może teraz... Nasza pomoc i księdza tam, i to może coś tam...
2: No i wspólnie można coś podzielić. Oczywiście, no, zwrócimy się, nie ma problemu. Nasza fundacja jest do dyspozycji z chęcią.
1: Tak.
2: Wybadamy potrzeby, wesprzemy. Też z pustymi rękoma nie pojedziemy na pewno, bo coś już mamy dla tego stowarzyszenia.
1: Tak. Mhm.
2: Więc tak jest. Tak.
1: A Carlos Gomez, Centenario Carlos Gomez ma już naukę języka polskiego, mają...
2: Centenario, a Carlos Gomez?
1: Też. Też mają.
2: Też ma nauczyciela?
1: Mieli, ale teraz w zeszłym roku nie do Centenario jechali. Ale aha, w tym roku nie wiem, jak to będzie tam. Mają też tam grupę.
2: To Carlos Gomez ma bliżej do Centenario niż do Auri?
1: Bliżej. Mhm. Mają śpiewu po polsku też Carlos Gomez i też małe grupy tańca polskiego.
2: No super.
1: Tak będziemy pomagać, żeby...
2: Tak, bo w Carlos Gomez też jest Braspol, z tego co pamiętam. Tak, taki bardzo sympatyczny
1: mają,
2: pan, który jest na czele.
1: W Centenario nie ma Braspolu, ale mają takie konsylium kulturalną, gdzie tak samo
2: kultura
1: polonez, jak Braspolu, tak.
2: Luciana chyba tam.
1: Luciana
2: na czele, tak jest.
1: Luciana kawał, Gabriela też.
2: Tak. Kawał dobrej roboty. Wszystko to, co
1: ja
2: pozdrawiamy serdecznie.
1: Tak. Z nimi tam, co brak, to...
2: Super, super. Trzeba wspólnie pracować. Wszystko, co się działa na rzecz polskości i co przybliża do Polski, to jest ważne i niezwykle istotne, szczególnie dla młodego pokolenia, proszę Państwa, bo dzięki temu dzieci, młodzież będą miały łatwiejszy dostęp do Polski i będą mogły skorzystać z tego, co Polska oferuje. Naprawdę oferuje dużo i może naprawdę dobrze i na dobrym poziomie. Dobrze, wygodnie żyć i na niejednokrotnie wyższym poziomie. Tak jest.
1: I to bardzo mnie cieszy, że ja mogę tak pomagać nim tam. Mój Carlos Gomez też było wszystko zagaszone.
2: Mm.
1: To później ja i Arlindo pojechaliśmy tam.
2: I się udało odbudować.
1: Z burmistrzem tam. Później ja uczyłem przez 3 lata języka polskiego. Gdzie później pojechał Edward Mokwa uczyć się do Polski. Już teraz jest wykształcony. Ja tu pewnie robię swoje próby teraz tutaj w Carlos Gomez, to tam korzenie zostały i my pojechaliśmy.
2: Oczywiście.
1: Tam, to się odnowiło wszystko.
2: I trzeba te korzenie dalej dokładnie na nowo, żeby wyrosły nowe, piękne, silne drzewa z tego.
1: Zbierają teraz owoce z tego. Nie?
2: No i bardzo dobrze.
1: Centenario
2: i bardzo dobrze.
1: Też teraz, 2 lata temu też już się obudziło i razem
2: otworzyło, tak. No i super, super, bardzo dobrze, trzeba
1: ja
2: wspólnie pracować.
1: To, co ja robię, co ja pracuję.
2: Najważniejsze, z sercem i z miłością robić, dokładnie.
1: Tak. bo mój pradziadek też jak był w Polsce, dlatego to on był organistą. Tak. Jak przyjechał tu do Aury, to on miał, uczył katechiz, miał też chór śpiewu po polsku i zawsze razem pracował w parafii, w kościele, pomagał. No.
2: Tak, do, przy kościele, przy pracach kościelnych czy przy mszach. Super, tak.
1: My musimy to
2: kontynuować.
1: Kontynuować, ciągnąć.
2: Sprawić, by było jeszcze silniejsze i mocniejsze, dokładnie. No, tym no też tak. Zajmuje się nasza fundacja.
1: To dobrze. Sylwino, masz jeszcze jakieś tutaj muzykę w harmonii?
0: Zagram Zielona Ruta w Pedido.
1: Zielona Ruta. O, Alice Grant, to jest Zielona Ruta dla ciebie tam na Rio Branco, w centenariu Rio dos Indios, tak? Posłuchaj.

0: No, program Moment Polski na Radio Polska Zauri. No, Sylwino, godzina nam ucieka, nie ma ogona, żeby trzymać. Ale nie da utrzymać. Ja mówimy, zawsze mówię, jak to zegarek leci, mówił, nie lecił, nie powieszony na gwoździu, albo gdzieś tam w kieszeni, albo na ręku.
1: Tak, nie leci, masz
0: godziny, aby lecą.
1: Tak, godziny lecą.
0: No, ale musimy nie zapomnieć, że się tutaj Otavio Mustafaga, nie później zagrał mu piękną muzykę, słucha ten program, tak, Otavio, bardzo Ci dziękujemy. I też Józef Morski też słucha ten program, bardzo Ci dziękujemy. Artemio Soski, tu na linia 4, też słucha ten program, bardzo Ci dziękujemy. Krystyna Kozak, Kaszijas do Sul. Jak przyjedziesz kiedy, Krystyna, to przywieź nam dobrego winka z Kaszijas, tak? I też Vicenty Otwinowski. I tam na Lajadu Bonito, Carlos Gomez, Ilario Ostrowski słucha ten program. Bardzo Ci dziękujemy, Ilario. Dla wszystkich słuchaczy tu z Lajadu Bonito, municipio Carlos Gomez. Tak, bardzo Wam dziękujemy. I też Mikołaj Urban słucha ten program tu na linii Rio Ligero Gaurama. Ja zawsze mówiłem, że to jest Nikolao. Portugal Nikolao. Nie, raczej tu wychale. Nie jestem Nikolao, Mikołaj mówię.
1: Mikołaj. No to tak, pozdrawiamy mówię. Serdecznie no. Mikołaja i Minnika.
0: On zawsze słucha też ten program. To. I też Waldir Otwinowski. Mamy też dużo tu. Franek Jana Iliany Łukaszewski, municipio Centenario. Darcy Babiński, nosu popularczyka. Também está ouvindo o programa. E também o pastor Armindo também está ouvindo o programa. Está ali já esperando o horário para começar o programa, né, pastor? Daqui a pouco a gente sai dali, salta daqui e vai ficar o lugar contigo, tá? E Tesh Adiles Krzyszczak, vamos ver, Xin, sujeito do programa. E Jan Zalewski, Isidoro Duglokinski, Leon Radziewicz. To bardzo Wam dziękujemy za słuchanie, za audycję tego programu. No, takie buty. Chyba się jedno da zagrać, nie? Później będziemy kończyć program. To dalej. Kaczory na wodę. Zagnamy.
2: Ta muzyka vai ser oferecida lá pro seu... Mustafaga, o Hermes.
0: Otavio.
2: Não é o Hermes?
0: Otavio Mustafaga.
2: Ah, Otavio?
0: Otavio Mustafaga.
2: Otavio,
0: Hermes. Otavio, Hermes também, com certeza, está escutando, tá?
2: E também vai lá para o nosso prefeito, Girmala. Um abraço, seu Girmala.
0: Ele está ouvindo o programa, com certeza.

0: Também queremos agradecer aí o nosso amigo, o Beto Mizolo, está ouvindo o programa, Beto. Amanhã cedo você pode ir buscar carne, a festa amanhã, tá, Beto? Tu pode ir buscar carne de manhã cedo, tá? Que eu vou estar também lá embaixo ajudando o pessoal, tá? Obrigado por estar ouvindo o nosso programa, tá? Alex Nakoiso, conhece, não chega o programa, mas eu trouxe Pierre Vihodzic, para o Pujinho e o outro programa. No tak, no to co jeszcze masz do mówienia, to mów ci później.
1: A dziękuję, wszystko, jeszcze będziemy się słyszeć, no, myślę, że już co mieliśmy powiedzieć, to powiedzieliśmy, czekamy na kolejne działania, czekamy na rozwój sytuacji, czekamy na efekty naszej pracy, którą wykonujemy i wykonywać będziemy, więc pracujemy dalej.
0: Dziękujemy, do następnego programu i też do widzenia dla...
1: Naszej wolontariuszki.
0: Wolontariuszki też, która pracuje w naszej organizacji. Sylwino, po co powiesz?
2: No, muszę despedir.
1: Po polsku.
0: Po polsku musisz mówić. Do widzenia, po polsku musisz mówić.
1: Po polsku.
0: Dziękujemy i tak dalej. Ty wiesz,
2: tu na drugą sobotę, si Deus quiser.
1: O, pięknie.
2: Dziękuję Bogu.
1: Super.
2: W sobotę jeździmy do Wolta, nie?
0: Tak samo.
1: Tak samo.
3: Ja też dziękuję wszystkich, co tutaj nas dnieją.
1: Co przyszliśmy? Co przyszli?
0: Tak.
3: I tak dalej.
1: Bardzo ja też dziękuję wam za piękną grę i za wasze towarzystwo.
0: Obrigado, Beto, tak? No to co? Tak, zapraszamy was na następną sobotę. O tej samej godzinie na Radiu Polska słuchać ten program Moment Polski. To życzymy wam wszystkiego dobrego końca tygodnia i aż do soboty o 15 godzinie. Do wszystkiego dobrego i do widzenia.
1: Do zobaczenia.
0: Serwino jeszcze zagra kawałek muzykę.
2: Muzyka, ma rapinia, ma gałuszyska.